tegesekas nyantosani setyo budyo pangekes ing dur angkoro.